0: najgolemite hitove v roka.
1: To je Radio 1 Rock.
0: Radio 1 Rock. 1 Rock Radio.
2: It's a kind of magic.